mamą wakcinę, wiąże mnie to ja widać. Że my w tej obosie, że daj mu płynie zalewy. My mi zielia żony, no sławy pas na mi ostyd. Szybki